0: Cuba.
1: Correction. Dark gray sedan. Dark gray sedan. B-boy ID David 55816. B-boy ID David 55816.